Ameni kuleli khaya, ameni kuleli khaya ngabeza kwethu. Ameni kuwena wemkhulu, ameni nakuwena wegogo, nakuwena baba nawe mama. Nabe malume no aunt inkosema uyebya baba. Nale baba ncanyana, nelema zonke zomsakazo ameni. Inega manje kulomoya mlaleli sibona uvuka nehlobo zethu labangane nezithando zethu. Awungene kulezi nombolo ingano 0W3 342 39.